0: niż innym. Błogosławieństwo nie jest już postrzegane jako przywilej. Mamy do niego prawo. W dzisiejszej audycji Pełnia Życia pastor Chuck Swindoll konkluduje swój wykład oparty na tekstach z pierwszej Księgi Mojżeszowej i Księgi proroka Micheasza. Dzisiejszy wykład rozpoczynamy od przypomnienia tej historycznej, zdaniem pastora Chucka, chwili, gdy Józef, wielkorządca Egiptu, ujawnił swoją tożsamość przed braćmi, którzy żyli w przekonaniu, że on nie żyje. Dramatyczny moment, przepojony rzadko dziś spotykaną życzliwością. Posłuchajmy. Czyta Zygmunt Karel.
1: Rzekł tedy Józef do swoich braci: podejdźcie wreszcie bliżej. Kiedy się zbliżyli, powiedział: ja jestem Józef, wasz brat, którego sprzedaliście do Egiptu. Teraz przyjrzyjmy się kolejnym słowom Józefa. Ale nie martwcie się już więcej i nie trapcie się tym, żeście mnie sprzedali. Bóg mnie tu przysłał przed wami, żeby wam uratować życie. Przyjrzyjmy się bliżej tej wypowiedzi. To, co tutaj widzimy, nazwałbym perspektywą wertykalną. Każdego dnia, w każdej minucie możemy wybierać między dwiema perspektywami. Pierwsza z nich to perspektywa horyzontalna, kiedy patrzymy na innych jak na zwykłych ludzi. Zachowujemy się w stosunku do nich samolubnie. Zachowujemy się tak, jak i inni kiedyś zachowywali się w stosunku do nas, kiedy na przykład wybuchali złością lub żywili do nas urazę. Zatem możemy przyjąć tę horyzontalną perspektywę lub zdecydować się na perspektywę wertykalną i widzieć ich tak, jak widzi ich Bóg. Tak właśnie robił Józef. To jest główna zasada jego życia. Dlatego też nigdy w ciągu tych lat spędzonych w niewoli jego serce nie zostało zdominowane przez zgorzknienie. Biblia nie mówi nic o tym, że Józef użalał się nad sobą, czy że odczuwał rezygnację, nawet zanim jeszcze rozpoczął swoją karierę na dworze Faraona. Nie czytamy o tym, jakoby w całym swoim życiu żywił choć raz chęć odwetu i zemsty. To jest właśnie perspektywa wertykalna. Podobną myśl napotykamy w 4 rozdziale Księgi Daniela. Kiedyś powinieneś nauczyć się tego na pamięć, a wszyscy mieszkańcy ziemi jakby się nie liczyli wobec niego. Wedle swego upodobania postępuje z zastępami niebios, jak i z wszystkimi mieszkańcami ziemi. Nikt nie może powstrzymać jego ramienia lub choćby powiedzieć mu: a cóżeś to uczynił? Sedno życia tkwi w przyjęciu wertykalnej perspektywy. To właśnie dzięki temu nie tracisz gruntu pod nogami, kiedy sprawy przybierają niekorzystny obrót. Dzięki temu twojego życia nie wyniszcza chęć zemsty czy zgorzkniałość. Jesteś wolny, aby okazywać dobroć i łaskę. Świadomość, że Bóg ma wszystko pod kontrolą, pozwala przyjąć ci odpowiednią perspektywę. Tą samą perspektywą posługuje się Bóg. Gdzie był Bóg, kiedy Józef był w więzieniu? Dokładnie tam, gdzie był zawsze, tuż obok Józefa, pozwalając, aby z tylko jemu znanych powodów sprawy toczyły się w taki, a nie w inny sposób. Wczoraj podczas rejsu statkiem powiedziałem pewnej parze, że jeszcze nigdy nikogo nie zapytałem, kiedy tak naprawdę człowiek rozwija się duchowo. Oni odpowiedzieli: najbardziej wzrastamy, kiedy tracimy grunt pod nogami. Kiedy w naszym życiu następują zmiany, których się nie spodziewaliśmy. Kiedy czuliśmy się rozbici, w rozterce. Kiedy coś utraciliśmy. Kiedy przeżywaliśmy żałobę w rodzinie. Właśnie wtedy wzrastamy. Przyjęcie odpowiedniej perspektywy zmienia wszystko. Bóg mnie tu przysłał przed wami, żeby wam uratować życie. Gdyby mnie tu nie było, spichlerze byłyby puste. Egipt przechodził przez klęskę głodu, podobnie jak ziemia Kanaan. Ale Bóg miał nad wszystkim kontrolę. Werset 6. Już 2 lata klęska głodu nęka cały kraj. Upłynie jeszcze 5 lat, zanim można będzie zacząć orać i zbierać plony. Przyjrzyjmy się, jak Józef powtarza swoją wypowiedź, tym razem używając perspektywy wertykalnej. Werset 7. Bóg posłał mnie przed wami, aby przynajmniej część spośród was uratować w waszym kraju i pomóc wam doczekać powszechnego ocalenia. Po raz kolejny Józef powtarza swoje słowa na wypadek, gdyby bracia nie zrozumieli. Werset 8. Tak więc nie wyście mnie tu wysłali, ale Bóg. Czy możesz w to uwierzyć? Jak on może tak mówić? To przecież ci ludzie zanurzyli jego szaty we krwi zwierzęcia i okłamali ojca. I pozbyli się go, wymazali go z pamięci, a wszystko za parę monet. Ale Józef powiedział, nie, pośród tego wszystkiego był Bóg. Bóg zezwolił, aby to miało miejsce w moim życiu. On to uczynił mnie jakby ojcem samego Faraona, zarządcą jego domu, a nawet władcą całego Egiptu. Wracajcie szybko do mojego ojca i powiedzcie mu tak. Twój syn Józef to ci ma do przekazania. I tu pojawia się perspektywa wertykalna. Bóg uczynił mnie władcą całego Egiptu. Przybywaj co rychlej do mnie, nie zatrzymując się nigdzie. Będziesz mógł osiąść w ziemi Goszen. To najlepszy region Egiptu, blisko mnie. Możesz ze sobą zabrać swoich synów razem z ich dziećmi, stadami owiec, kozłów i bydła oraz cały dobytek, który do ciebie należy. Tam, w ziemi Goszen, będę miał pieczę nad tobą. Werset 15, jakby jeszcze tego było mało. Płacząc ucałował Józef wszystkich braci, po czym zaczęła się długa rozmowa. Możesz sobie wyobrazić tych braci całujących się w policzek? To tak jakby grupka mężczyzn w barze dawała sobie całusa. My z pewnością nie mamy takich zwyczajów. Czasem możemy ewentualnie dać całusa naszemu psu, ale nie komuś innemu. Chcę przez to powiedzieć, że ci mężczyźni nie zasługują na taki akt czułości, a Józef wylewa przed nimi swoje serce. Jak on mógł to zrobić? Jak mógł ich choćby dotknąć? To wszystko wynikało z przyjęcia perspektywy wertykalnej. Jego postawa charakteryzuje się okazywaniem serca, dobroci i przebaczenia, kiedy jest to potrzebne. Wrażliwe serce, dobroć, przebaczenie. Nie mów, że i ty nie potrafisz tak postępować. Ty nigdy nie przeżyłeś czegoś, co choć trochę przypominałoby sytuację Józefa. Józef nie opowiada o tym, jak ważna jest miłosierna postawa. Po prostu jest jej przykładem. On mówi do swoich braci, wracajcie i przyprowadźcie ze sobą ojca. Teraz następuje to, co podoba mi się najbardziej. Kiedy wysyła swoich braci w podróż powrotną do Kanaanu, dobrze wie, co się może wydarzyć. Jest realistą. Spójrz do wersetu 23. Swojemu ojcu posłał 10 osłów obładowanych wszystkim, co najcenniejsze w Egipcie, oraz 10 oślic dźwigających worki pełne zboża i chleba i wszystko, co mogłoby mu być potrzebne w czasie podróży. I pożegnał się z braćmi. Kiedy już wyruszali w drogę, powiedział im jeszcze, a tylko nie kłóćcie się podczas drogi. Dobrze wiem, że zanim jeszcze wyjedziecie z Egiptu, dojdzie do bójki. Nie róbcie tego, napomina ich Józef. A po powrocie, werset 26, powiedzieli mu przede wszystkim, że Józef żyje. Bracia wrócili już do rodzinnej ziemi Kanaan. Powiedzieli mu przede wszystkim, że Józef żyje i że zarządza całym Egiptem. Werset 27. Gdy mu jednak powtórzyli to wszystko, co im powiedział Józef, gdy następnie zobaczył na własne oczy wozy przysłane przez Józefa, aby jego, Jakuba, zabrać z nimi do Egiptu, żywiej zaczęło bić serce Jakuba, ich ojca. Duch przebaczenia przywraca do życia relacje ludzkie. Mogą one na nowo rozkwitnąć. Przebaczenie ożywia to, co już dawno umarło. Powiedział więc Izrael, wystarczy. Wiem, że żyje jeszcze mój syn Józef. Pragnę udać się tam i zobaczyć go, nim umrę. Zobaczmy, co stało się dalej. Rozdział 47, werset 11. Potem Józef osiedlił swojego ojca i braci, wskazał im tereny do zajęcia w Egipcie, w najżyźniejszej części tego kraju, to jest w krainie Ramzesa, zgodnie z poleceniem Faraona. Józef zaopatrywał swojego ojca i swoich braci oraz wszystkich ich domowników w taką ilość chleba, jaka była potrzebna, stosownie do liczby dzieci. W całym kraju nie było już żadnego pożywienia i głód bardzo dawał się wszystkim we znaki. Egipt i Kanaan były udręczone klęską głodu do ostateczności. Józef sprowadza całą swoją rodzinę do Egiptu. Przypatrzmy się jednak wersetowi 27. Jest tam pewien szczegół, na który chciałbym zwrócić uwagę. mój nauczyciel hebrajskiego wiele lat temu, gdy studiowaliśmy razem pierwszą Księgę Mojżeszową, uświadomił mi coś, czego nigdy nie zapomnę. Spójrzmy więc na werset 27. Osiedli zatem Izraelici w Egipcie w ziemi Goszen. Zadomowili się tam, a że byli płodni, przybywało ich coraz więcej. Jakub żył w Egipcie. Czy już rozumiesz? Ile Józef miał lat, kiedy został oddzielony od ojca? 17. Kiedy ojciec i syn spotykają się znów po latach rozłąki, mają przed sobą kolejne 17 lat, aby się sobą nacieszyć. Jakub, ten niesamowity mąż Boży, teraz już starszy mężczyzna, buduje na nowo relacje ze swoim utraconym synem. A gdy umierał, wszystkie dni jego życia wynosiły 147 lat. Jakub umiera. Józef przechodzi żałobę po ojcu. To, co następuje w rozdziale 50, jest zadziwiające. Wtedy Józef pochylił się nad swoim ojcem, płakał i całował go. Potem wydał polecenie lekarzom, którzy pozostawali pod jego władzą, aby zabalsamowali ciało jego ojca. Lekarze zaczęli tedy balsamować Izraela. Pamiętamy, że nowe imię Jakuba to Izrael. Potrzebowali na to 40 pełnych dni. Tak długo trwało balsamowanie. Natomiast opłakiwano śmierć Jakuba w Egipcie aż przez 70 dni. Więź między Józefem a jego ojcem była tak mocna, że nawet Egipcjanie z otoczenia Józefa i jego słudzy opłakiwali śmierć Jakuba. Józef nie żywi urazy. Nie ma żalu do ojca, że nie starał się szukać swego zaginionego syna. Nie ma tu miejsca na zgorzkniałość i rozdrapywanie ran. Jest za to płacz, żałoba trwająca przez 70 dni. Po tym wszystkim odbywa się pochówek. Spójrzmy, jak rozwija się sytuacja, gdy Jakuba już nie ma. 15 werset ostatniego rozdziału pierwszej Księgi Mojżeszowej. A po śmierci ojca, bracia Józefa, po raz kolejny wracamy do perspektywy horyzontalnej, zaczęli mówić między sobą. Oby tylko... Bądź ostrożny z używaniem zdań zaczynających się od oby tylko. Nie wyrażają one wiary i zaufania. Uważaj więc, kiedy zaczynasz zdanie od tych słów. Postawa braci znowu wyraża strach. Wciąż nic nie rozumieją. Po 17 latach mieszkania w Goszen, gdzie budują swoje rodziny i cieszą się błogosławieństwem oraz dostatkiem, wciąż nic nie rozumieją. Oby tylko Józef nie okazał się teraz mściwy wobec nas i nie zechciał nam odpłacić złem za zło, które myśmy mu wyrządzili. Dlatego też przekazali Józefowi taką wiadomość. Twój ojciec, zanim umarł, wydał nam takie polecenie. Powiedzcie Józefowi, przebacz twoim braciom ich przestępstwa i winy. Rzeczywiście dopuścili się wielkiego zła wobec ciebie, ale przebacz winy sługom Boga, twojego ojca. Zadziwiającym jest fakt, że Jakub nigdy nie wypowiedział takich słów. W pierwszej Księdze Mojżeszowej nie ma o niczym takim mowy. Bracia po prostu zmyślili tę wypowiedź. Życie w strachu prowokuje cię do kłamstwa. Boisz się o siebie. Nie potrafisz postrzegać rzeczywistości w prawdziwy sposób. Zaczynamy wtedy pisać własne scenariusze zapowiadające katastrofę, które mają się zrealizować w przyszłości. To przywodzi mi na myśl pewną zabawną historię, którą kiedyś przesłał mi mój przyjaciel. Pewna kobieta leciała samolotem. W trakcie lotu podano informację, że samolot zatrzyma się chwilowo w innym mieście, co spowoduje opóźnienie. Pasażerowie mogli wyjść na 50 minut z samolotu, zanim lot miał być kontynuowany. Wszyscy wysiedli z samolotu, oprócz niewidomej kobiety. Pewien mężczyzna zauważył ją. Szybko zorientował się, że jest niewidoma, ponieważ jej pies przewodnik podczas lotu leżał spokojnie pod jej siedzeniem. Domyślił się również, że nie był to jej pierwszy lot na tej trasie, ponieważ pilot samolotu podszedł do niej i zwrócił się do niej po imieniu. Pani Katarzyno, powiedział, zatrzymujemy się w tym miejscu prawie na godzinę. Czy nie chciałaby pani na chwilę wyjść na zewnątrz, rozprostować nogi? Niewidoma kobieta odpowiedziała, ja dziękuję, ale być może mój pies chciałby rozprostować nogi. Spróbuj sobie teraz wyobrazić tę sytuację. Wszyscy pasażerowie na lotnisku zamarli w bezruchu, kiedy zauważyli pilota wychodzącego z samolotu z psem przewodnikiem. Pilot miał nawet założone okulary słoneczne. Ludzie zaczęli się niepokoić. Chcieli nie tylko zmienić samolot, ale i linię lotniczą. Nikt się nie spodziewał, że zobaczy pilota z psem przewodnikiem. Wszyscy od razu wyciągnęli odpowiednie wnioski. Oby tylko, kiedy ojca już nie ma, Józef nie zwrócił się przeciwko nam. Oczywiście, że Józef tego nie zrobi. Jego bracia ciągle nic nie rozumieją. Co jest zatem nie tak? Oni posługują się perspektywą horyzontalną, tak jak niektórzy z nas. Niektórzy ludzie postrzegają wszystko z tej właśnie nieodpowiedniej perspektywy i popadli w obsesję zamartwiania się. Stali się zrzędliwi i nie da się z nimi przebywać. Zatem ja chcę wam rzucić wyzwanie. Przestańcie tak robić. Wszystkie żony mogą w tym momencie powiedzieć amen. Żony muszą czasem tyle pracy włożyć w mężczyzn. Wracamy jednak do sytuacji braci Józefa. Oni ciągle pochłonięci są myśleniem, oby tylko, oby tylko. Za chwilę nastąpi jedno z najznakomitszych przemówień, jakie kiedykolwiek przeczytasz. To będzie tylko parę zdań, ale na pewno nigdy ich nie zapomnisz. Werset 18. Wtedy jego bracia sami przyszli do niego, upadli przed nim na twarz i powiedzieli: oto jesteśmy tu i pragniemy zostać twoimi niewolnikami. Ale Józef odpowiedział im: nie bójcie się, czyż ja mam zastępować wam Boga? Wy mieliście co prawda wobec mnie złe zamiary, ale Bóg od początku chciał przez wasze postępowanie doprowadzić do dobra. Wy mieliście, co prawda, wobec mnie złe zamiary. Tego faktu nie da się zaprzeczyć. To wy sprzedaliście mnie w niewolę. Odchodziliście, licząc monety. To wy mnie znienawidziliście. To wy w swoich sercach planowaliście morderstwo. Ale Bóg od początku chciał przez wasze postępowanie doprowadzić do dobra, które dziś wszyscy widzimy. Oto ocalał wielki naród. Tak więc nie bójcie się. Nakaz nie bójcie się pojawia się w Biblii najczęściej. Musimy przyznać przed sobą, że niektórych z nas zżera strach. Twoje życie kontrolowane jest przez ten strach. Nie bój się. Nie bój się, bo to Bóg ma wszystko pod kontrolą. Nawet jeżeli ktoś ma w stosunku do ciebie złe zamiary, nie bój się. Tak ich pocieszał, przemawiając do nich bardzo serdecznie. Józef pozostawał nadal w Egipcie, a z nim wszyscy domownicy jego ojca. Dożył 110 lat. Chęć zemsty zniknęła na zawsze. Chcę podzielić się teraz trzema praktycznymi zasadami wynikającymi z tej historii. Wszystkie mają na celu pomóc ci uwolnić się od zgorzkniałości, aby być człowiekiem okazującym łaskę i dobroć. Po pierwsze, kiedy uświadomię sobie, że nie zastępuję Boga, pragnienie zemsty znika. Czy widzisz, co mówi Józef? Czy ja mam zastępować wam Boga? Nie, jest odpowiedzią w domyśle. Czy ja mam przejąć obowiązki Boga i wyznaczyć ci karę? Nie, zemsta należy do Niego. Bóg sprawuje dyscyplinę w niezrozumiały i czasem niewidoczny dla nas sposób. To nie należy do naszych kompetencji. To nie jest twoje zmartwienie. Kiedy wiem, że nie zastępuję Boga, nie prześladuje mnie pragnienie zemsty. To uwalnia mnie od ciągłego starania się, aby mieć wszystko pod kontrolą. Po drugie, gdy uświadomię sobie, że Boża ręka jest we wszystkim, co zdarza się w moim życiu, uwalniam się od poczucia zgorzknienia. Kiedyś pewna kobieta napisała: czy wszystkie nasze pytania dlaczego są potrzebne? Czy te wszystkie odpowiedzi naprawdę rozprawiłyby się z moim bólem? Sprawiłyby, że obeschłyby łzy? Nie, to sprawiłoby, że popadłabym w jeszcze większą rozpacz. Boże, zabrałeś mnie z nad piekielnej przepaści. Proszę, wybaw mnie od niewoli zgorzknienia. Gdy zaakceptuję tę prawdę, że Boża ręka jest we wszystkim, co dzieje się w moim życiu, uwalniam się od poczucia zgorzknienia. Trzecia i ostatnia zasada. Kiedy już jestem wolny od pragnienia zemsty i zgorzknienia, wtedy w mojej duszy robi się wiele miejsca na dobroć. Pod warunkiem, że jestem naprawdę uwolniony od tych negatywnych uczuć. Chesed jest starym hebrajskim słowem używanym w Starym Testamencie. Oznacza ono dobroć, łaskę, przychylność. Znajdujemy je często w drugiej księdze Samuela w rozdziale 9, gdzie opisana jest historia Dawida, który okazał chesed, dobroć, niepełnosprawnemu synowi Jonatana, Mefiboszetowi. Parę lat temu wybraliśmy się w podróż do Izraela wraz z setką innych turystów. Właśnie schodziliśmy powoli z Góry Oliwnej w kierunku Jerozolimy. Po drodze natknęliśmy się na stary mur, za którym znajdowały się groby. Był to żydowski cmentarz. Na grobach widniały gwiazdy Dawida, hebrajskie słowa i imiona. Oczywiście nie rozumiesz, co one oznaczają, jeżeli nie znasz hebrajskiego. Zapytaliśmy więc naszą przewodniczkę władającą biegle kilkoma językami, czy mogłaby pani wybrać któryś z tych nagrobków i przetłumaczyć nam, co jest na nim napisane? Rozejrzała się dokoła i po chwili wybrała jeden. Ten mężczyzna przeżył obóz w Auschwitz, urodził się w Austrii i umarł w Jerozolimie, tuż po wojnie. To wszystko wyryte było na nagrobku. Po chwili nasza przewodniczka dodała, był on również znany z tego, że przez całe życie starał się okazywać chesed. Czy nie jest to piękne zdanie? Nasza przewodniczka wyjaśniła, że jest to często używana fraza, opisująca kogoś, kto okazuje dobroć i łaskawość. Zatem jeśli ktoś, kto przeżył obóz w Auschwitz, może okazywać dobroć przez resztę swoich dni, ty również możesz to robić. Dobroć.
0: Oto pełna łagodności reakcja człowieka, wolnego od zgorzknienia i chęci zemsty. Tytuł tego wykładu, Umiłować życzliwość, pięknie to oddaje. Pozostańcie Państwo z nami. Za kilka minut pastor Chuck zakończy modlitwą nasze dzisiejsze spotkanie. Gdybyś chciał jeszcze raz posłuchać tego wykładu, zaglądnij na naszą stronę internetową www.ifl-polska.pl. Znajdziesz tam nie tylko dzisiejszy wykład, ale też pozostałe z serii Żyć jak należy, które wyemitowaliśmy dotychczas. Zapraszam też do wysłuchania innej opowieści o przebaczeniu i przemianie. Tym razem jest to osobista historia doktora Chucka Swindolla i jego małżonki, dostępna w serii wykładów zatytułowanej Sprawy rodzinne, dostępnej na płytkach CD. Można ją zamówić, pisząc na nasz adres. Fundacja IFL Polska, skrytka pocztowa 2196, 53 675 Wrocław, albo telefonicznie pod numerem 800 444 101. Pod tym samym numerem możesz też skontaktować się z duszpasterzem. Jeśli potrzebujesz porady duszpasterskiej, zadzwoń 800 444 101. Audycja Pełnia Życia nadawana jest tylko dzięki wsparciu finansowemu naszych partnerów. Dziękujemy Wam za Waszą hojność. A teraz już, tak jak zapowiedziałem, pastor Chuck Swindoll.
1: Skłońmy proszę nasze głowy. Być może nigdy jeszcze nie zaufałeś Panu Jezusowi. Kiedy mówię o relacji z Nim, o Jego śmierci za nas, o potrzebie uwielbienia Jego osoby, wszystko to może wydawać Ci się nieco dziwne. Być może słuchasz tego wykładu, ponieważ ktoś Ci go polecił lub natknąłeś się na niego przypadkowo. Być może po raz pierwszy słyszysz o tym, że Jezus umarł, abyś Ty miał życie wieczne. On wziął brzemię Twoich grzechów i umieścił je na krzyżu. On wymazał Twoją winę. Kluczowymi słowami są wypełniło się. Wszystkie Twoje teraźniejsze przewinienia, jak i te z przeszłości i te, które popełnisz w przyszłości, zostały Ci przebaczone. Jedyną rzeczą, którą musisz zrobić, aby prawdziwie poznać i doświadczyć Boga, to uwierzyć w Tego, który uwolnił Cię od Twoich grzechów. Zaufaj Mu tak, jak ufasz kapitanowi, że doprowadzi statek do celu. Prawdopodobnie nigdy go nie spotkałeś. Nie wiesz, jakie ma wykształcenie, w jaki sposób obsługuje wszystkie maszyny i urządzenia, a jednak mu ufasz. W ten sam sposób zaufaj Jezusowi, że On po śmierci zabierze cię do nieba. Zaufaj Mu teraz. Dziękujemy Ci, Ojcze, za łaskę, jaką nam okazałeś, bo kiedy jeszcze byliśmy grzesznikami, Chrystus za nas umarł. Jesteśmy Ci tak wdzięczni. Pomóż nam okazywać chesed, dobroć przez wszystkie dni naszego życia. Chcemy być znani z tego, że wykonujemy proste, codzienne uczynki dobroci. Chcemy zachęcać, doceniać, napisać dodający otuchy list lub zadzwonić do kogoś w potrzebie. Niech zniknie z nas duch krytyki, strachu, zgorzknienia, a na jego miejscu niech pojawi się dobroć. Modlę się o to w imię Chrystusa. Amen.
0: Dzisiaj żegnamy się już z Państwem. Zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji Pełnia Życia. Do usłyszenia.